ntua gyeme ne ma mosua ɛna menya nkowa bia ɛna wɔyɛ ma ɔde hyeɛ ɛna menya nkowa bio wagye me afiri me po kyerɛ mu.

yesu obefiri sɛ yɛ wɔba yesu agye me ne ma busua ɛna menya nkowa bia ɛna wɔyɛ ma ɔde hyeɛ o ɛna menya nkowa bia wɔagye me afiri me pokyerɛ mu wɔtɔre me